I do sing, it's part of my life.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Naszką spał z borbą stiska pieski. Mam sen swobodny, zarys sobie gum na pile. Bezkuję mą prawicę i tyraną jest.

zasuwałeś aż do rozmyty się, rozszerzył, rozpiętył wichary. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence na rozarie. I ogień smok jak lękołaczy. Zobaczmy to, co widzimy.

2609, 2609.

don't love you anymore.

bother me.

You love Sigmund's poetry, but you hate

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiece wolnomularstwo. Wolnomularstwo, masoneria bądź sztuka królewska jest to międzynarodowy ruch społeczny mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa ludzi różnych religii, narodowości i poglądów. Ruch ten charakteryzuje się istnieniem trójkątów masońskich, lóż wolnomularskich, obediencji oraz rozbudowanej symboliki i rytuałów. Masoneria to także zespół bractw o charakterze dyskretnym. Wolnomularstwo słynie z legend i teorii spiskowych na swój temat. Aż do XVIII wieku loże masońskie nie przyjmowały kobiet. Obecnie w Polsce funkcjonuje kilka takich, w których zasiadają tylko i wyłącznie kobiety. Co ciekawe, to właśnie głównie Polska, obok Francji, miała największy wpływ na rewolucję obyczajową w masonerii. Polskie arystokratki w XVIII wieku, słynące z dobrego wykształcenia i obycia, były jednymi z pierwszych, które dopuszczano do tajnego do tamtej pory rytuału. Niezależne wolnomularstwo kobiece szybko rozwinęło się na całym świecie. Pierwsza afrykańska żeńska loża Des Fleur Temps została założona w 1991 roku. W kilku krajach utworzono narodowe wielkie loże, w Szwajcarii w 1976 roku, w Belgii w 1981, w Portugalii w 1996. W 2005 roku powstała Gran Logia Feminina de Espada, Wielka Loża Kobieca Hiszpanii oraz Gran Logia Simbolica de Venezuela, Wielka Loża Symboliczna Wenezueli. Dziś Wielka Żeńska Loża Francji liczy około 11,5 tysiąca członkiń pracujących w 360 lożach rozsianych po całym świecie.

proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała. To ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Skypool w Houston, Texas. Kąpiel w tym basenie może przyprawiać o dreszcze. Zbudowano go 150 metrów nad ziemią. Ma przezroczyste dno, dzięki czemu pływający w nim człowiek ma wrażenie, że unosi się w powietrzu. Skypool mieści się na szczycie luksusowego apartamentowca w Houston w amerykańskim stanie Texas. Z basenu mogą dowoli korzystać lokatorzy apartamentowca. Studio o powierzchni 52 metrów kwadratowych kosztuje $1,805, czyli w przeliczeniu ponad 8000 zł miesięcznie, zaś penthouse o powierzchni prawie 300 metrów kwadratowych 18715 dolarów, czyli ponad 80 tysięcy złotych miesięcznie. Skypool wystaje 3 metry poza krawędź budynku. Jego dno zbudowano ze szkła akrylowego. Ma ono grubość około 20 cm. Podczas gdy jedni są zachwyceni basenem, inni drżą na samą myśl o kąpieli na wysokości 150 metrów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

nawzajem oddani sobie, wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi, odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia.

Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Do dziś nie wiadomo, dlaczego Strefa 51 ma taką nazwę. Istnieje kilka teorii na ten temat, a jedna z nich mówi, że poligon atomowy w Nevadzie był podzielony na wiele obszarów, a strefa ma się podobno znajdować w sektorze 51. Oficjalne stanowisko CIA na ten temat jest takie, że Strefa 51 została tak nazwana ze względu na oznaczenia na mapach z połowy lat 50., czyli z okresu, w którym powstawała.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Epidemia ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku była ostatnią tego typu epidemią w Polsce i jedną z ostatnich w Europie. Chorobę do Polski przywiózł Bonifacy Jedynak, oficer Służby Bezpieczeństwa wracający z Indii. Epidemia została oficjalnie ogłoszona 17 lipca i trwała do 19 września, zarażając 99 osób, w tym wielu pracowników służby zdrowia. Miasto Wrocław zostało na kilka tygodni odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Wprowadzono szeroko zakrojony program profilaktyczny, w tym izolowanie osób podejrzanych o kontakt z chorymi. Szpitale i izolatoria zostały zorganizowane w różnych lokalizacjach, w tym w Szczodrem, gdzie zorganizowano szpital dla chorych na ospę. Światowa Organizacja Zdrowia przewidywała, że epidemia potrwa 2 lata i dotknie około 2000 osób. Jednak dzięki szybkim działaniom epidemia wygasła po 25 dniach od jej wykrycia. Przeciw ospie zaszczepiono wówczas 98% mieszkańców miasta. W ramach działań zapobiegawczych miasto obwieszono plakatami z hasłami „Witamy się i żegnamy bez podawania rąk”. Odwołano imprezy masowe, a podejrzanych o kontakt z chorymi umieszczono w izolatoriach. Klamki, drzwi i okienka w kasach biletowych owijano bandażami nasączonymi środkiem odkażającym, a przed wejściami do budynków umieszczano słomiane maty nasączone płynem do dezynfekcji. Apelowano również, by nie wyjeżdżać w miejsca, gdzie są skupiska ludzi, na wczasy, obozy czy kolonie. Ciekawostką związaną z epidemią ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963 roku jest fakt, że stała się ona impulsem do wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciwko ospie. Przed tą epidemią szczepienia były wykonywane, ale nie na tak szeroką skalę i nie były obowiązkowe. Po wybuchu epidemii władze podjęły decyzję o masowych szczepieniach, które przyczyniły się do szybszego zakończenia zagrożenia.

latarni wcale nie chcemy tłuc. Spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina.
2: Witam serdecznie, Władysław Bałtycki się kłania. Bilet do kina to cykliczny program, w którym przedstawiamy soundtracki warte uwagi. Dziś pragnę przedstawić płytę z filmu Spiral, czyli Spirala. Autorem tego wszystkiego jest Charlie Closer. No i płyta nazywa się oczywiście Spiral. Powiedzmy coś najpierw o filmie. To film, który wywindował franczyzę na ponad miliard dolarów w globalnym box office. Bo chodzi mi o wszystkie, to są wszystkie filmy z serii Piła. Spiral to jest część tego wszystkiego. I ten film konkretnie, Spiral, opowiada historię detektywa Ezekiela Zick-Banksa, którego gra Chris Rock, i jego początkującego partnera, którego gra Max Minghella. Obaj podejmują się śledztwa w sprawie makabrycznych morderstw, które niepokojąco przypominają makabryczną przeszłość miasta. Nieświadomie uwikłany w pogłębiającą się tajemnicę, Zick znajduje się w centrum makabrycznej gry zabójcy. Awards Radar zachwyca się, że film jest nie tylko dobry, jest po prostu świetny. W rzeczywistości jest to z pewnością jeden z najlepszych filmów 2021 roku jak dotąd. Z pewnością daje to, czego chcą fani od tej marki. Jest krew, pomysłowe pułapki, mocny zwrot akcji, jest rozwój postaci, kreatywność, śmiałość wizji pasująca do oryginalnego dzieła. No i teraz muzykę do tego wszystkiego zrobił Charlie Closer, który omówił swoją ścieżkę dźwiękową w wywiadzie z Jeffem Amesem z pisma Coming Soon. Stwierdził tam, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych filmów z tej serii, duża część historii akcji w Spiral rozgrywa się na zewnątrz, a niektóre sceny rozgrywają się nawet w biały dzień, co zdarza się dość rzadko w filmach Piła. To skłoniło mnie do użycia jaśniejszych, ostrzejszych i bardziej perkusyjnych dźwięków w wielu scenach. Więcej perkusji budującej napięcie i mniej ciemnych i mrocznych faktur, które stanowiły kręgosłup tak wielu innych ścieżek dźwiękowych. Nadal jest tam mnóstwo dziwnych nastrojów i szokujących dźwięków, ale z dodatkową warstwą elementów, które pochodzą z perspektywy filmu akcji, a nie z miejsca horroru. To była dla mnie orzeźwiająca zmiana i jak tylko zobaczyłem wygląd tego filmu, wiedziałem, że moja praca stała się łatwiejsza, ponieważ nie mogłem się doczekać, aby użyć więcej tych elementów filmu akcji, aby poszerzyć zakres tych ścieżek dźwiękowych. Płyta została wydana w roku 2021, tak jak i film. Płyta została wydana w wytwórni Lakeshore Records. W dniu premiery soundtrack znalazł się na liście 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych iTunes. Cóż można jeszcze powiedzieć? No chyba nic, poza tym, że trzeba przedstawić utwory. Titles, Train Tunnel, Reprimands, Pilates, Bell's Body, Horror Show, It's Boss, Boss Wife, Camera's Work, Grab Pitch, Pop's Foot, Deliver Stick, Big Truck, Tide Rising, Money Bucket, Waste Time, Puppet Box, Wax Angie, No Glitch, Pop's Explorers, UK, OK You, Glass Thrower, Gotta Be Kidding, Be Partners, Zep 9. Śmiesznie się czyta takie tytuły. 26 utworów razem. No to co, Charlie Closer, soundtrack z filmu Spiral, rok 2021. Miłej zabawy, bo płyta jest zacna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jak bezpieczne jest latanie? W trakcie każdej podróży samolotem znajdziemy przynajmniej jedną osobę, która panicznie boi się latać. Dobra, nie jest to fakt naukowy, ale dobrze pasuje do dalszej historii. Sam kilka razy siedziałem obok osób ciężko znoszących loty. Ale czy jest się czego bać? Najlepiej spojrzeć na statystyki, choć wiem, że nie zawsze to wystarczy, żeby

Jak przeczytamy dalej, w 2017 na wszystkich trasach krajowych i międzynarodowych przewieziono ponad 4 miliardy pasażerów. Odnotowano przy tym zaledwie 50 śmiertelnych ofiar wypadków z udziałem samolotów pasażerskich. Dla porównania, w 2019 na drogach w Polsce zginęło prawie 3000 osób, a rannych zostało ponad 35 tysięcy. Dlatego pamiętajcie, by jeździć ostrożniej i rozglądać się na pasach, a w samolocie będziecie raczej w dobrych rękach.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bhutan. Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym państwie, nie przejmujcie się. Bhutan to jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Położony wysoko w Himalajach, państwo to dysponuje zaledwie 6000 żołnierzy, nie ma żadnej artylerii ani sił lotniczych. Jednak mimo to Bhutan znajduje się na krótkiej liście państw, które nigdy nie były zdobyte. W XVIII wieku Bhutańczycy zostali napadnięci przez Imperium Brytyjskie. Ta klęska doprowadziła do zawarcia układu z Anglią, a nie pełnego podboju. Obecnie inwazja nie byłaby możliwa z dwóch powodów. Pierwszym jest ukształtowanie terenu. Wspinanie się powyżej 3000 metrów nad poziomem morza, aby dotrzeć do Bhutanu, może przyprawić się o chorobę wysokościową, a czołgi na pewno nie pokonałyby tej trasy. Drugim powodem jest fakt, że sąsiadujące z maleńkim krajem Indie postanowiły wziąć go pod swoją opiekę. Ojczyzna Bollywood zaopatruje Bhutan w broń i pieniądze i trenuje maleńkie wojsko himalajskiego państwa. Indie obiecały także wesprzeć Bhutan swą ogromną armią i pomóc sąsiadowi w razie jakichkolwiek problemów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Robert Kubica, jeden z najbardziej utalentowanych polskich kierowców wyścigowych, zaprzepaścił swoją karierę podczas dramatycznego wypadku w 2011 roku. Jego miłość do adrenaliny i pasja do sportów motorowych zaprowadziły go na trasy rajdowe, gdzie niestety doszło do tragedii, która na zawsze odmieniła jego życie. 6 lutego 2011 podczas rajdu Ronde di Andorra we Włoszech Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jadąc swoją Skodą Fabią S2000 stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w metalową barierę ochronną. Bariera przebiła się przez kokpit, ratownicy szybko dotarli na miejsce wypadku i przetransportowali Kubicę do szpitala. Robert Kubica musiał stawić czoła nie tylko fizycznym, ale także psychicznym wyzwaniom związanym z powrotem do zdrowia. Ciekawostką jest to, że mimo tak poważnych obrażeń i długiej rehabilitacji, Kubica nie zrezygnował z kariery w motorsporcie. Jego determinacja i siła woli pozwoliły mu na powrót do wyścigów, najpierw w rajdach, potem znowuż w Formule 1. W 2019 roku Kubica powrócił na tory Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, co było niezwykłym osiągnięciem i dowodem jego niezłomnego charakteru. Incydent z 2011 roku wyjątkowo mocno podkreśla, jak niebezpieczne mogą być sporty motorowe, nawet dla najbardziej doświadczonych kierowców.

0: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
1: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca, inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungo świata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w starożytnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiły ciało i umysł naszych

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: memories of all that stands before you. Here, now.
1: Thank you.

0: Are you ready?
1: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
2: Jeżowce. Jeżowce to fascynujące stworzenia, które są nieodłącznym elementem morskiej bioróżnorodności. Mają nie tylko unikalne, symetryczne kształty, ale też odgrywają kluczową rolę w ekosystemach morskich. Niektóre gatunki, tak jak Diadema setosum, znane są ze swojego wyjątkowego, długopiórowego wyglądu, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wśród wszystkich jeżowców. Jeżowce są prawdziwymi mistrzami przeżycia, zdolnymi do adaptacji do różnorodnych warunków morskich. Diadema setosum jest gatunkiem powszechnie spotykanym na terenach raf koralowych, gdzie pomaga kontrolować populację glonów. Niemniej jednak ich długie kolce, choć piękne, mogą być niebezpieczne dla nieostrożnych pływaków i nurków. Kolce jeżowców nie są tylko narzędziem obrony, ale także służą jako czujniki pomagające w orientacji. Zawierają one mikroskopijne komórki zwane pedicellaria, które pomagają jeżowcom w wykrywaniu obiektów i potencjalnych drapieżników. W przypadku Diadema setosum kolce mogą osiągać nawet 30 cm długości. Ciekawostką jest to, że kontakt z jeżowcami może mieć nieoczekiwane skutki dla ludzi. Niektóre gatunki jeżowców, w tym właśnie Diadema setosum, mogą powodować bolesne ukąszenia, które w niektórych przypadkach mogą prowadzić do poważnych stanów zapalnych i zakażeń.

brzęk żelaznej kurtynki na antence radio Odzew, z wami Sergiej. No a przywitał nas Dinasonic z nowym Easy Play End of Hype Hopes. No a dalej Sneeze Banquet, More Blood.

przepiękna lo-fi estetyka post-punku tego zespołu. To nawet nie zespół, to jest jednoosobowy projekt gościa Sneeze z New Yorka. Płyta More Blood okazała się 2 lutego na wytwórni Note Brigand. Żeby bardziej się zapoznać z tym projektem, zachęcam do obejrzenia teledysku Commonplace. Słuchamy.

Płyta Big Smile przez dziewczyny została samodzielnie nagrana w domu, samodzielnie zmiksowana, zmasteryzowana i również wydana czerwona limitowana wersja winilu. Później w lutym Idiotape Records również wydała kasetę, no i płyta również w wersji cyfrowej są dostępna na ich Bandcampie.

Wystarczy nam już tego pięknego śpiewu zespołu Lee Clash, płyteczkę Big Smile, no a dalej moje ulubieńcy z Chicken Attack Records, zespół Money.

Easy Play o nazwie Hegemony okazał się 10 lutego na już wspomnianą przeze mnie Chicken Attack Records. Płyta wyróżnia się bardzo tym, że ma bardzo upolitycznione teksty.

No i tak to jest, że 90% zespołów, które są w audycji Brzęk Żelaznej Kurtyny, zazwyczaj nie ma żadnych opisów lub jakiekolwiek informacji o nich, ale o tym zespole znalazłem info takie, jakie ja bym chciał, żeby było napisane o moim zespole, kiedy miałem 16 lat. Mnie okazujące ich zdolność do tworzenia muzyki, która nie tylko angażuje słuchacza energetycznym brzmieniem, ale także skłania do refleksji nad otaczającym światem. Bożeż, jakie to piękne, serio.

Dobra, żegnamy się z politycznymi gangsterami z Bristolu, Mune i płyteczką Hegemonii. Dalej lądujemy już tu w Polsce, a dokładnie w Szczecinie. Jest z nami Kill Off.

Trzecia płyta zespołu Kill of Spitzhacke, oczywiście wydana na wytwórni Syf Rekord. Co ciekawe, uczestnicy zespołu dalej są zamaskowani i nie wiemy, kim oni są, co to daje dodatkowego mrocznego uroku i tak dosyć ponurą i mroczną muzykę.

Najfajniejsze w całej historii jest to, że cały Syf Rekord, jaki zespół Killów powstał podczas pandemii, czyli punkowcy nie lubią nudy lub nuda daje im napęd dobry. Bardzo się cieszę również, że zespół można będzie zobaczyć na Creepy Punk Showcase już w tym roku. I cieszę się, widzimy się na pewno tam. Jeszcze jeden może utworek tego zespołu i lecimy dalej, bo Syf Rekord wydał też kolejną nowość, ale to już troszeczkę później.

No, to jeszcze raz dla wszystkich. Zespół Killoff, super fajna wytwórnia ze Szczecina, Syf Records, i to była płyta Spitzhacke. No a dalej w stronę rock'n'rollu zespół Slocks.

Zespół Sloxy już działa aż z 2015 roku. Bardzo fajnie miesza takie gatunki jak no wave i rock and roll. Bardzo polubiłem ten zespół. W sumie znalazłem nawet ten zespół, bo tu gra jeden z moich ulubionych bas gitarzystów, Tony Machete.

No i o samej płycie. Płyta Viper. Ogólnie zespół zawsze współpracował z Voodoo Rhythm Records, którego w ogóle nie znam, ale ta płyta o nazwie Viper wydała na Goodbye Boozy Records, włoskiej wytwórni, której naprawdę bardzo lubię, bardzo szanuję i w sumie bardzo się cieszę, że zgarnia takie dobre zespoły, którym pomaga się rozwijać. Burn, baby, burn.

0: Kurde, no jak zawsze z tym czasem leci i goni, a ja jeszcze mam płyty, dwie sztuka do pokazania. Jak można pokazać płyty? Do posłuchania. No więc to byli zespół Slog z płytą Viper. No a teraz mocniejsze brzmienie Multilators i przejdziemy do ostatniej niespodzianki. Słuchamy.
1: It's alive. It's moving. It's alive.
2: It's alive.
1: It's alive.

No i nazwa płytki Have Seen the Horror of the Future wydana na Hozak Records, a ta wytwórnia jest bardzo znana, w sumie też wszyscy muszą znać, która współpracuje DOC z Etty Segal. No i jeszcze jeden utworek i przejdziemy do następnego zespołu.

był zespół The Mutilators z płytką Have Seen the Horror of the Future. No a dalej niespodzianka od Cyf Records, jednoosobowy projekt Przypał.

0: Do kiedy rana się zagoi?
1: Do wesela, do wesela. Do wesela, poproszę na siebie. W Warszawie, proszę na siebie.

0: Pan Artur wygrał.
1: To jest pierwsza płytka, otóż to dobrego wykonawcy Przypał, która jest dostępna na wytwórni Syf Records na Bandcampie, również w fizycznym wydaniu na kasecie. Zachęcam, rzućcie troszkę dla wykonawcy. Zawsze fajnie wspierać i patrzeć, jak oni się rozwijają.

No już tak dzisiaj pierdolę i ze wszystkimi się zagaduję, że zapomniają się pożegnać. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtynki, Radio Odzew. Do usłyszenia we wtorek. Cześć.

Nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy. Chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Onitsza, Nigeria, najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Liczba mieszkańców miasta w granicach administracyjnych podczas spisu powszechnego w 2006 roku wynosiła 262 tysiące, jednak cała aglomeracja liczy ponad 7 milionów, co czyni ją jedną z największych w Afryce. W mieście znajdują się katedry katolicka i anglikańska oraz seminarium nauczycielskie dla kobiet i osiedle trendowatych. Miasto zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia jako najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Źródła zanieczyszczenia obejmują burze piaskowe, gazy emitowane przez pojazdy, wszystkie rodzaje spalania oraz działalność przemysłową, taką jak produkcja cementu, budownictwo, górnictwo i hutnictwo. To miasto jest rażąco zanieczyszczone nie tylko pod względem jakości powietrza, ale także stałych odpadów, które zaśmiecają ulice, blokując odpływy i zanieczyszczając wodę dookoła. Bez ani jednego kosza na śmieci w zasięgu wzroku sterty nieuregulowanych wysypisk śmieci zajmują pobocza dróg i rogi ulic. Nie ma danych na temat tego, jak na zdrowie mieszkańców wpływa sytuacja, ponieważ opieka zdrowotna w tym regionie praktycznie nie istnieje. Mieszkańcy są pozostawieni sami sobie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: David Blaine to amerykański iluzjonista i kaskader, który w 2006 roku podjął się pobicia rekordów ilości spędzonego czasu pod wodą. Wszyscy odradzali mu tego wyczynu, jednak mężczyzna podjął się wyzwania. 33-latek opuścił się do 2,5-metrowej akrylowej kuli wypełnionej wodą w Lincoln Center for the Performing Arts w Nowym Jorku. Blaine wszedł do bańki w spodniach, gumowych butach i specjalnej masce do nurkowania. Lekarze stwierdzili, że już drugiego dnia pojawiły się u niego dowody na niewydolność wątroby. 33-letni iluzjonista cierpiał również na łuszczenie się skóry, ostre bóle stawów i silny ból ucha. Nawet wezwano do konsultacji NASA, ponieważ bańka wodna Blaine'a była podobna do symulatora nieważkości stosowanego przez astronautów. Magik przed podjęciem się wyzwania trenował przez pół roku pod okiem żołnierzy z amerykańskich jednostek specjalnych.

0: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego. Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
1: W naszym Układzie Słonecznym istnieje nieodkryta planeta. W miejscu tak odległym od Ziemi, że nie możemy jej dostrzec, kryje się tajemnica, którą naukowcy próbują rozwikłać już od 100 lat. Nazywamy ją Planetą 9. Jest to gigantyczna kula złożona z lodu i skał. Jej rozmiar jest co najmniej dwukrotnie większy od Ziemi, a masa może być nawet sześciokrotnie większa. Planeta 9 orbituje wokół Słońca, daleko poza Neptunem i Plutonem. Może ona przemierzać odległość nawet 500 razy większą od odległości między Ziemią a Słońcem i w przeciwieństwie do wszystkich innych planet orbituje pod kątem około 16 stopni. Jej orbita jest tak długa, że jeden obrót może trwać nawet 15 tysięcy lat. Wykrycie tak dużego obiektu jest w rzeczywistości prawie niemożliwe. Myśleliśmy, że wiemy wszystko o naszym Układzie Słonecznym, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie znamy tylko jego powierzchnię. Ponieważ to, skąd wiemy o jego istnieniu, to szalona historia kosmicznej pracy detektywistycznej. Teraz możesz się zastanawiać. Jeśli nie możemy go zobaczyć, skąd wiemy, że istnieje? To bardzo słuszne pytanie i w rzeczywistości stanowi ono ważną część metody naukowej stojącej za naszymi najważniejszymi odkryciami astronomicznymi. Wszystko zaczęło się od Urana. Uran, siódma planeta od Słońca, została odkryta w 1781 roku przez Williama Herschela. Herschel nie szukał nowej planety za pomocą teleskopu, który zbudował w swoim ogrodzie. W rzeczywistości badał komety i początkowo myślał, że Uran jest kometą, dopóki nie zdał sobie sprawy, że jest to coś znacznie większego. Jest to jeden ze sposobów przypadkowego odkrycia nowej planety, ale oczywiście nie jest to metoda powtarzalna. Herschel nie był pierwszą osobą, która zobaczyła Uran. Planeta ta była obecna na mapach gwiazd od dziesięcioleci. Była po prostu tak słabo widoczna i poruszała się tak wolno, że nikt jej nie zauważał. Jednak gdy naukowcy kontynuowali śledzenie orbity Urana, zaczęli zauważać, że zachowuje się on bardzo dziwnie. W niektórych punktach swojej orbity planeta wydawała się przyspieszać lub zwalniać, jakby była przyciągana przez jakąś siłę. Zjawisko to nazywa się technicznie perturbacją. Pokazuje ono, że dziwne ruchy obiektów w przestrzeni kosmicznej nie są całkowicie niezależne. Kieruje nimi siła zewnętrzna. Co więc powoduje perturbację Urana? Aby znaleźć odpowiedź, musimy cofnąć się do 1846 roku. Dwóch astronomów, Urbain Le Verrier i John Couch Adams, ustaliło, że za dziwne zachowanie Urana musi odpowiadać nieodkryta planeta w zewnętrznej części Układu Słonecznego. Korzystając z mechaniki orbitalnej i matematyki klasycznej, obliczyli oni dokładnie, gdzie powinna znajdować się ta tajemnicza planeta. Inny astronom z Niemiec skierował swój teleskop w stronę punktu przewidzianego przez Le Verriera i w ciągu zaledwie kilku godzin po raz pierwszy zaobserwował Neptuna, ósmą planetę od Słońca. Odkrycie to pokazało ludziom, że matematyka jest znacznie skuteczniejszym sposobem poszukiwania nowych planet niż losowe poszukiwania za pomocą teleskopu. Naukowcy zaczęli szukać kolejnych dziwnych zaburzeń i faktycznie zauważyli niewielkie wahania w orbicie Neptuna. Był to początek poszukiwań dziewiątej planety, które w 1930 roku weszły w nową fazę wraz z odkryciem Plutona, wcześniej znanego jako dziewiąta planeta. W tym miejscu należy prawdopodobnie wprowadzić pewne pojęcie. Stronniczość obserwacyjna. Astronomowie postanowili znaleźć nową planetę poza Neptunem. Znaleźli coś. Dlatego uznali, że musi to być planeta, której szukali. Ale tak nie było. Ponieważ Pluton jest obiektem o wysokim współczynniku odbicia, przez potężny teleskop wydawał się duży i jasny. W rzeczywistości był jednak mały i nie miał wystarczającej masy, aby wpływać na orbitę Neptuna. W rzeczywistości to, co nazywamy wahaniem Neptuna, było spowodowane błędem pomiarowym, ale oczywiście nie powstrzymało to poszukiwań nowej planety. Po prostu utrudniło to nieco pracę astronomów. I tak doszliśmy do punktu, w którym znajdujemy się dzisiaj. W ciągu ostatnich 30 lat dokonano wielu odkryć w głębokim Układzie Słonecznym, znanym jako pas Kuipera. To właśnie tam znajduje się Pluton, ale jest to również miejsce, w którym występuje niesamowita liczba struktur lodowych i skalnych. Pod względem skali w pasie Kuipera mogą znajdować się tysiące obiektów wielkości Plutona. Zidentyfikowaliśmy kilka z nich, ale większość pozostaje nieodkryta. Przynajmniej nie mają one nazw, a poza tym istnieje co najmniej 100 miliardów innych obiektów o średnicy 1 kilometra lub większej. Obecnie lokalizacja planety 9, którą podejrzewamy, znajduje się daleko poza pasem Kuipera, ale jeśli naprawdę tam jest, powinniśmy faktycznie zobaczyć wpływ grawitacyjny jej ogromnej masy na odległe obiekty w pasie Kuipera. Właśnie to odkryli w 2016 roku dwaj naukowcy z California Institute of Technology. Mike Brown i Konstantin Batygin zauważyli dziwną grupę obiektów na zewnętrznym skraju pasa Kuipera. Wszystkie były zgrupowane na długiej, nachylonej orbicie. Nie wydawały się orbitujące wokół Słońca w sposób losowy. Wyglądało to tak, jakby zewnętrzna siła ustawiła te obiekty w jak najdokładniejszym układzie. Wraz ze wzrostem liczby odkrytych obiektów w pasie Kuipera, astronomowie zaczęli dostrzegać te osobliwe zachowania coraz wyraźniej. Niektóre obiekty nie orbitują wokół Słońca, ale powyżej i poniżej niego. Inne poruszają się w kierunku przeciwnym do wszystkich innych orbit. Podobnie jak w przypadku odkrycia Neptuna, naukowcy obliczyli, że wszystkie te dziwne ruchy muszą mieć jedno główne źródło. W tym celu wykorzystali symulację komputerową. Symulacja rozpoczęła się od chaotycznego Układu Słonecznego, gdy planety były dopiero co uformowane. Następnie przedstawiono dwa możliwe scenariusze dla tego wczesnego Układu Słonecznego. Jeden obejmował planetę 9, a drugi nie. Wynik był taki, że gdy w symulacji uwzględniono planetę 9, wszystkie odległe obiekty w pasie Kuipera ustawiły się w linii, tak jak widzimy to dzisiaj w naszym rzeczywistym Układzie Słonecznym. Zatem zgodnie z tym badaniem istnienie planety 9 wydaje się pewne z prawdopodobieństwem 99,6%. Oczywiście symulacja ta nie wyjaśnia, dlaczego ta pojedyncza duża planeta znajduje się tak daleko od Słońca. Powodem istnienia pasa Kuipera jest to, że nie ma tu wystarczającej gęstości materiału, aby utworzyć planetę. Oznacza to, że planeta 9 musiała pochodzić z innego miejsca, a tym miejscem mógł być zupełnie inny układ gwiezdny. Naukowcy nazywają to planetą zbłąkaną, obiektem wyrzuconym z własnej gwiazdy i swobodnie wędrującym w przestrzeni kosmicznej. Grawitacja naszego Słońca mogła przechwycić jedną z tych zbłąkanych planet miliardy lat temu. Inną możliwością jest to, że planeta 9 początkowo zaczęła się formować znacznie bliżej Słońca, między Saturnem a Neptunem, i została wyrzucona, zanim mogła stać się gazowym gigantem. Nie została wyrzucona z taką siłą, aby stać się całkowicie swobodnie wędrującą zbłąkaną planetą. Zamiast tego utknęła na skraju pola grawitacyjnego Słońca. W obu scenariuszach planeta 9 byłaby niezwykle gęstą masą skał, metalu i zamrożonej materii. Jak jądro planety, która nigdy nie uformowała się w pełni. Jeśli potrafisz wyobrazić sobie coś jeszcze bardziej martwego i zamrożonego niż Pluton, to właśnie tak by wyglądała. Wydaje się, że wiemy już całkiem sporo o planecie, której nikt nigdy nie widział. Gdzie więc ona jest? Niestety znalezienie planety 9 nie jest nawet tak łatwe, jak znalezienie Neptuna, który już teraz trudno dostrzec. Obiekt, którego szukamy, może znajdować się 15 razy dalej niż Neptun. Jest również mniejszy i mniej odblaskowy, ponieważ nie ma jasnej atmosfery wypełnionej gazem. Jest bardzo prawdopodobne, że planeta 9 jest niewidoczna dla wszystkich oprócz największych teleskopów na Ziemi, a nawet przy użyciu tych teleskopów nadal przypomina to szukanie igły w stogu siana. Oczywiście istnieje również możliwość, że planeta 9 w rzeczywistości nie istnieje. Pamiętacie, jak wcześniej rozmawialiśmy o stronniczości obserwacyjnej? Astronomowie z Caltech, Brown i Batygin, szukali konkretnie śladów planety 9. Nic więc dziwnego, że właśnie to znaleźli. Ale czy mogą być inne wyjaśnienia? Być może jedno z nich jest jeszcze bardziej szalone niż tajemnicza planeta. Niektórzy uważają, że przez nasz Układ Słoneczny przeleciała bardzo mała czarna dziura, a jej ogromna siła grawitacyjna zakłóciła orbity. Tak, dobrze słyszeliście. Nazywa się to pierwotną czarną dziurą. Teoria głosi, że takie obiekty mogły powstać we wczesnym wszechświecie, krótko po Wielkim Wybuchu, kiedy gęste obszary materii utworzyły pierwsze gwiazdy. Uważa się, że najgęstsze obszary pominęły fazę gwiazdową i przekształciły się bezpośrednio w czarne dziury, które od tego czasu krążą po wszechświecie. W rzeczywistości rodzi to ogromne pytanie, drodzy przyjaciele. Nie powiem, jakie to pytanie, ale jest ono proste i krótkie. Jak myślicie, czym może być ta planeta? Czekam na wasze odpowiedzi. Jeśli naprawdę istnieją, najprawdopodobniej nie znajdują się w naszym Układzie Słonecznym. Ale podobnie jak w przypadku Planety 9, w tej teorii nic nie zostało jeszcze udowodnione jako prawdziwe lub fałszywe. Być może orbituje ona w jak najszerszym spektrum. Prostsze wyjaśnienie. Możliwe też, że grawitacja działa nieco inaczej w punktach oddalonych od Słońca. Rzeczy, które wydają nam się dziwne, są w rzeczywistości dziełem natury. Wszystkie nasze przewidywania dotyczące grawitacji i orbit nadal podlegają prawom ustanowionym przez Isaaca Newtona w XVII wieku. Jednak Newton nigdy nie widział żadnych planet poza Saturnem. Możliwe więc, że przeoczył pewne szczegóły. A może prawa te nie są w pełni wystarczające? Ponieważ widzimy tak wiele wokół nas, wydaje nam się, że wiemy wszystko o Układzie Słonecznym. Jednak im więcej odkryć robimy na temat planet zewnętrznych, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak wiele jeszcze nie wiemy. Wkrótce jednak zaczniemy wiedzieć znacznie więcej. Oto obserwatorium Vera Rubin. Proszę spojrzeć. Posiada ono najbardziej zaawansowany technologicznie teleskop na Ziemi oraz największą i najwyższej rozdzielczości kamerę cyfrową, jaką kiedykolwiek zbudowano. Dzięki zmotoryzowanemu systemowi może codziennie skanować całe niebo. Obserwatorium Vera Rubin rozpoczęło działalność w 2025 roku, a jego celem jest wielokrotne skanowanie nocnego nieba przez następne 10 lat. Wynikiem będzie film poklatkowy przedstawiający wszystko, co znajduje się w przestrzeni kosmicznej i nie będziemy już musieli szukać dziwnych obiektów, ponieważ ujawnią one swoje istnienie dzięki tym obserwacjom. Znajdziemy nowe komety, obiekty gwiezdne, asteroidy bliskie Ziemi, a jeśli naprawdę istnieje dziewiąta planeta, to na pewno ją również znajdziemy. Tajemnice Wszechświata będą ujawniane jedna po drugiej, w miarę jak będziemy odkrywać więcej, a każde odkrycie przypomina nam, jak głęboka jest zarówno nauka, jak i ludzka ciekawość. Pozostaje nam tylko obserwować i czekać. Nowe tajemnice, nowe wydarzenia i być może zagadki ukryte od tysięcy lat. Odliczanie do odkrycia trwa.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. We wrześniu 2020 roku zespół wydał piosenkę ze Stewartem Lee zatytułowaną Coming Over Here. Utwór ten był oparty na sketchu z programu BBC Stewart Lee's Comedy Vehicle, który był rutyną o polityku UKIP, a później przywódcy partii Paulu Natalu. W grudniu 2020 roku opublikowano teledysk do piosenki, który był częścią internetową kampanii mającej na celu doprowadzenie utworu do pierwszego miejsca na czas listy przebojów opublikowanej przez Official Charts Company 31 grudnia 2020 roku, czyniąc go tym samym Brexit Day Number One. Piosenka zadebiutowała na 65. miejscu na UK Singles Chart i dotarła do pierwszego miejsca na UK Singles Sales Chart. Dobra, dziś posłuchamy płyty z roku 2020, Access Denied. Oto spis utworów. Can't Pay, Won't Pay, Stealing the Future, Frontline, Access Denied, Realignment, coming Over Here, Human 47, Mindlock, Swarm, Lost in the Shadows, Youthquake Part 1, Greta Speaks, gościnnie Greta Thunberg, New Alignment, Frontline Santiago i na koniec Smash and Grab the Future. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówił Karol Nemo.

0: ارفع ارفع ارفع
1: ثاني اقع
0: على الاجل دب خالي
1: فوقي 7 سو يو دون نو.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Swobodne spadanie z kad. Soweto RPA. Po wspinaczce drabiną śmiałek wynoszony jest specjalną windą, pod którą znajduje się siatka na dmuchanym stelażu. Osoba chcąca wykonać spadek przypinana jest do specjalnej platformy, a następnie następuje zwolnienie blokady i śmiałek spada pionowo w dół. Spadek to około 40 metrów, a kończy się on lądowaniem na wspomnianej wcześniej siatce, która jest jedynym zabezpieczeniem. Atrakcja jest bardzo popularna i przyciąga wielu turystów. Osoby, które zdecydowały się na wzięcie udziału w takiej turystycznej atrakcji, przyznają, że podczas spadania człowiek ma wrażenie, jakby czas zwalniał i wszystko działo się w zwolnionym tempie.

0: Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.
1: Wiem jak to jest, gdy umiera ci pies.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Promień śmierci. Ci z Was, którzy znają klasyczną trylogię Gwiezdne Wojny, wiedzą, że w kosmicznej opowieści George'a Lucasa nie ma potężniejszej broni niż gigantyczna Gwiazda Śmierci. Ogromna stacja kosmiczna jest wyposażona w niszczycielski superlaser, który może zmienić nawet całe planety w maleńkie kawałki kosmicznego pyłu. Do dziś ludzie spierają się o to, czy Nikola Tesla pracował nad rozwojem takiego promienia śmierci. Z kontrowersyjnych doniesień wynika, że fizyk był zajęty w ostatnich latach swojej pracy konstrukcją potężnej broni związkami cząstek. Jednak za pomocą tego wynalazku niezrozumiany geniusz nie chciał uzyskać dominacji nad światem, ale raczej za jednym zamachem zakończyć wszystkie wojny na świecie. Mówi się, że Tesla przyjął podejście, zgodnie z którym żaden naród nigdy więcej nie odważyłby się wywołać konfliktu zbrojnego, aby obie strony dysponowały tak potężną bronią masowego rażenia. Jak jednak wiadomo, taka broń promienia śmierci nigdy nie została ukończona. W zasadzie jednak ideę Tesli można przenieść na prawdziwy scenariusz historyczny. Wiedząc, że wróg miał również potężną broń nuklearną, ani Amerykanie, ani Sowieci nie odważyli się wykonać pierwszego niszczycielskiego uderzenia podczas zimnej wojny.

porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trolle. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spiderbite i Black Betty podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli. Albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana kurwa macz, czękuje parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No dobra,

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie, opalone, z wydepilowanym łonem. Są kobiety doskonałe, wyrzeźbionym, gładkim ciałem. Odmłodzone, odbarwione, całkiem zwiekłe.

są kobiety, pistolety. I kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, fit kobiety luksusowe. Pielęgnacji wciąż oddane, z samej siebie odessane. Są kobiety, pistolety.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór państwu. Minęła godzina odpowiednia w odpowiedniej radiostacji, cyfrostacji. Nadciąga Industrializa. Dzisiaj za sterami znowu jestem sam. Ja jestem Tomasz Żytumidajewicz i zabiorę państwa w podróż muzyczną po różnych stylach. Będą rzeczy nowe, będą rzeczy, rzeknę, archeologiczne też. Jak zwykle posłuchamy dużo muzyki dzisiaj. Nastawcie się też na długie utwory, bo takowe też będą. Na początku piu, piu, piu, piu, piu, muzyczna premiera. Otóż w zeszłym tygodniu, w środę, ukazał się nowy utwór Hiroshimy, gdzie gościnnie zaśpiewała Daisy Kay, czyli Kamila Janiak. Oni kiedyś razem grali w Das Moon, no i mamy zamiast Das Moon ten duet i mam nadzieję, że Kamila coraz częściej, coraz gęściej będzie udzielała się wokalnie u Hiroshimy. Zatem Hiroshima i to na dodatek po niemiecku.

To był Hiroshima razem z Daisy Kay, która śpiewała utwór nosi tytuł Come to Mir. A teraz kolejna nowość. Wyszedł wczoraj nowy singiel Primusa i numer jest naprawdę bardzo fajny. Zapraszam.

0: ogres.
1: You don't know nothing.
2: To był oczywiście Primus. Utwór nosi tytuł All Grease. A teraz włączamy time maszynę i przełączamy się, przenosimy się, teleportujemy do roku 1966, kiedy trzecie miejsce na liście Billboardu osiągnął ten dziwny utwór, a ten dziwny utwór nieprzypadkowo będzie dzisiaj zagrany. They're coming to take me away, haha, który wykonywał Napoleon XIV. Zapraszam.

Jak wcześniej powiedziałem, nieprzypadkowo ten utwór jest puszczony, bo chciałbym teraz zagrać jego cover, do którego rękę przyłożył wujek Al. Jello Biafra oczywiście też, znalazło się to na płycie Lard oczywiście, cover tego utworu. Bo dzisiaj nie puszczę premierowego utworu Ministry zapowiadającego ostatnią płytę, dlatego że jestem tutaj sam i czekam na drugiego Tomka, abyśmy porozmawiali o tym utworze. Niemniej jednak pozwolę sobie wam przypomnieć też cover Napoleona XIV, który stworzył Lard.

coming to take me away. Ha ha, they're coming to

To był Lard z płyty The Last Temptation of Reed. A teraz znowu powrócimy do kraju. Nie tak dawno Nun, który kiedyś był producentem hip-hopowym, a potem stał się kompozytorem abstrakt hip-hopu i też różnej psychodelicznej, ciekawej muzyki elektronicznej, wydał utwór You Need Lead Game. Zatem po raz pierwszy chyba w tej audycji Nun.

To był pan Nun, pan Niuniek, a teraz zabieram was w krainę post-neofolku, oczywiście krajowego. Zespół Kielichy nagrał płytę, gdzie troszeczkę oddalił się od tego definjunizmu czy karencizmu. Trochę też myślę, że wpłynął na nowe brzmienie Haldor Grunberg, który najwyraźniej miksował materiał, co zresztą słychać. No Haldor to już jest wśród polskich mikserów i producentów marka. Zatem Kielichy w utworze Wisielec.

Zespół Kielichy zagra na najbliższej edycji festiwalu OFF. Jest to zespół krakowsko-wrocławski. Płytę nagrywali we Wrocławiu. Z tego, co rozumiem, to była miksowana w Warszawie. No i cieszy mnie ta płyta. Jeszcze kolejny utwór z tej płyty, który nosi tytuł Pieśń Robaków. Kolejna monumentalna struktura muzyczna.

No, ja słyszę też w zespole Kielichy wpływy Swans, w tej takiej monumentalności ichniej. Także czekam na jakieś następne ruchy, chętnie też obejrzałbym koncert owegoż składu. Natomiast teraz przejdziemy do krainy dronowej niełagodności. Zagra zespół Sun, to jest ten Sun pisany z O i trzema nawiasami po prawej stronie. A ten utwór zespołu Sun jest też hołdem dla zespołu Venom.

To był pan O'Malley razem z kolegą, którzy grają na co dzień jako San, i to są ci dronowi mnisi. A teraz po tej okrutnej przejażdżce po neuronach czas na może taką bardziej łagodną propozycję, adresowaną chyba najbardziej do fanów 4AD. Jest taki zespół This New Puritans i zagra on wam teraz i mnie utwór Industrial Love Song, i to będzie pierwszy z ich utworów, które dzisiaj polecam.

W utworze Industrial Love Song zespół wspomagała wokalistka Caroline Polaczek. I jak wy znajdujecie te dźwięki? Czy macie rację, że jakiś tam duch Dismortal Coil i wytwórni 4AD się zawiera w tym klimacie i w tej atmosferze i w tej kompozycji? Bo jak dla mnie, tak, i dlatego jeszcze kolejny utwór nowych Purytanów zaprezentuję. Utwór nosi tytuł Bells. No i faktycznie jest to takie 4AD i mogę się z wami kłócić nawet, jeżeli ktoś uważa, że nie.

I tak łagodnie grają This New Puritans, pogrobowcy 4AD, oczywiście moim zdaniem. I to była taka po krainie niełagodności dronowej, taka kraina łagodności w industrialuzie. No ale nastał czas, żeby wziąć i zaprezentować coś naprawdę okrutnego. Dlatego nastał czas na kolaborację Intensive Care razem z The Body, utwór Cartography of Suffering.

To była kolaboracja Intensive Care. Polecam też ten zespół, nie kolaborujący z nikim, jak i kolaboracja tegoż Intensive Care z Debady, które Debady też polecam osobno. Jeszcze będzie oczywiście jeden utwór z tej płyty, finałowy. Nosi on tytuł Mandelbrot Anamnesis. Opowiada o strasznym cierpieniu, wręcz fraktalnym cierpieniu, bo też przywołuje ten utwór, postać genialnego amerykańsko-francuskiego matematyka Benoît Mandelbrota. Być może w ogóle nigdy nie słyszeliście o nim, natomiast jedno jest pewne. Jak widzicie fraktale, to fraktale tak naprawdę są funkcją matematyczną, którą opracował ów Benoît Mandelbrot, który, co ciekawe, urodził się w Warszawie w rodzinie polsko-żydowskiej. Zatem Mandelbrot Anamnesis.

A teraz czas pojawić się na Wyspach Brytyjskich. Dawno nie było mnie w wytwórni Wrong Speed Records. Pojawia się tam cały czas dużo dobrej muzyki wszelakiej maści. Zatem numer pierwszy z owejż wytwórni The Breedling się nazywa projekt, a utwór nosi tytuł Stalker.

To był The Breedling w utworze Stalker i jeszcze jeden utwór, w ogóle śmieszna sprawa. Myślałem, że ten projekt, który się nazywa Fapper, już nie istnieje, bo ja go w sumie 20 lat temu ponad widziałem na koncercie w Bristolu. Właściwie na takim performensie w Bristolu, bo to taka muzyka bardziej performerska i awangardowa. No ale cóż, Fapper działa już ze 30 lat, jak nie lepiej, i wydali kolejną rzecz eksperymentalną, do której posłuchania zapraszam Państwa.

0: I tak oto gra Fapper z Wielkiej Brytanii oczywiście. No a teraz troszeczkę powspominamy sobie już na koniec audycji. Tak też będzie tak raczej spokojnie, bo to już powoli trzeba zabierać się za sen. Chyba że ktoś nie chce, bo jutro też jakieś obowiązki są na głowie. W każdym razie postanowiłem przypomnieć sobie i wam zespół Recoil. Recoil to projekt Alana Wildera z różnymi zaproszonymi gośćmi, który powstał oczywiście po rozpadzie jego relacji z pozostałymi członkami Depeche Mode. Ja zawsze bardziej lubiłem Recoil od pewnego czasu jak Depeche Mode i dlatego dzisiaj zaczniemy od utworu Jezebel.
1: We'll stop.

I zbliżamy się powoli do końca audycji. Oczywiście będzie też płyta wieczoru. Dzisiaj to będzie płyta z roku 1970 bodaj, gdzie po raz pierwszy zastosowano wokoder. To będzie płyta Bruce'a Hucka Electric Lucifer. Ja oczywiście dziękuję i przypominam, że można wesprzeć rozwój audycji na Buy Coffee, tu / Industrializa. I co jeszcze? Jeszcze jeden utwór Recoil przed zakończeniem audycji. Jeden z moich ulubionych utworów tegoż zespołu. Będzie to Lashes Apparatus z bardzo psychodelicznym tekstem, bardzo mroczny w wymowie. I taki właśnie podklimat, który dzisiaj mam. Zatem Recoil, Lashes Apparatus.

To był oczywiście Recoil i utwór Lashes Apparatus. Teraz najsmutniejsza chwila, czyli pożegnanie. Dbajcie o siebie, uśmiechajcie się. I co? I zapraszam na podróż archeologiczną w lata 70. Zagra Bruce Hack. Płyta nosi tytuł Electric Lucifer. A po niej jeszcze będzie outro, które wy już słyszycie jako muzykę w tle, czyli utwór Beatrice Ferreira. Za spędzony czas dziękuję wam bardzo, pozdrawiam. Przed mikrofonem oczywiście był Tomasz Jerzy Tumidajewicz. Dobranoc Państwu.

Thank you.

nawzajem oddani sobie, wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi, odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak Staś i Nel. Wojna, wojna. Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru, naszego popiołu, bo to jest, bracie,

0: Wiedeń, 4 lutego 1856 roku. Mieszkanie Anny Gottlieb, ongiś śpiewaczki i aktorki pierwszej Paminy w czarodziejskim flecie Mozarta. Późny wieczór. Annę odwiedzają dwie aktorki, Mitzi Gruber i Fryderyka von Rochwitz oraz wybitny aktor Teatru Cesarskiego we Wiedniu, Karol de la Roche.
1: Najdroższa. Przyszliśmy razem odwiedzić babunię, zobaczyć, co się z naszą babcią dzieje. Dawno już tu nie byłam, chyba z tydzień.
2: Pozwól, że wreszcie Mitzi i mnie także przywitać panią Naninę. Küss die Hand.
3: I ja też rączki babuni caluję.
4: Jacy wy dobrzy, żeście znowu przyszli do starej babci, choć wam babką nie jest. Tak, moi drodzy, gdy się ma tyle lat, dla wszystkich jest się już babką. Dla pana też, panie Laro.
2: Co też pani mówi? Proszę nie zapominać, że to jeszcze sam ekscelencja Goethe, że tak powiem, uchylał przede mną zasłon kryjących zawsze sfinksowe oblicze aktorskiej sztuki. Dawno, 30 lat, jak dziś pomnę, Weimar i Herr von Goethe. I teatr. Wszystko w obloczkach. Jakby na laurce.
4: W obloczkach wspomnień, prawda, mój Laroż? Ja też pamiętam.
1: Już się znów zaczyna. Pomnę i wspomnę i jeszcze i Bóg wie co. Dajcie raz spokój tym zaduszkom. Goethe. No i co Goethe? Był kiepski dyrektor, tyle wiem, i że pisał.
2: No.
1: Wie babcia? Ja teraz gram w takiej afrykańskiej sztuce, gdzie sami tylko Indianie występują i jest gorąco, bardzo. A suknię mam z samych pasków, nic więcej. No i mam romans z jednym bardzo, ale bardzo przystojnym Anglikiem na scenie. Ale babuniu, czemu tu tak zimno?
4: Zimno? Pewnie dlatego, że na dworze mróz.
3: I jaki... Ziemia aż zgrzyta, a ptaki marzną w powietrzu.
1: I tak ciemno, babciu?
4: Jak ci tak ciemno, zapal drugą świecę. Tylko ostrożnie.
1: Czemu?
4: Bo ostatnia leży na stole.
3: Z miasta szliśmy prosto przez fosy, a tam zamarznięte wody i od ludzi aż czarno, jak od much. Cały Wiedeń się ślizga, choć ten mróz lutowy żelaznymi szczypie palcami. Ach, babciu, jak tam ślicznie, jak uroczo. Muzyka gra i gdzieś wysoko księżyc. A po lodzie świecącym jak lustro za mgłą parami płyną cienie zakochanych.
2: I co się tym dzierlatkom w głowie roi? Jednej się marzy romans z egzotycznym...
1: Panie Laroż!
2: Na scenie oczywiście. Drugiej ślizgawka śni się pod księżycem.
3: Czy nikt z nas nie ma prawa do romansu?
1: Ty i romans, dajże pokój, Frydo. Jeszcze by kto uwierzył?
3: A ty skąd wiesz, że ja i romans nie składa się w rym? Czy się nie mylisz? Gdybym miała wybór w losiennicę i romans, nie wiem, co bym wybrała. A ty wybrała byś, babciu, co?
4: Ja zawsze byłam po stronie romansu.
3: Babuniu, jakaś ty młoda, jaka młoda.
4: Nie, Frydo, nie, nie, mówię tak, bom stara, bo wiem, że można mieć wielki romans, a wszystkie noce przespać w włosienicy.
1: Co babcia mówi?
2: Moje drogie panie, porzućmy ten temat, przecież to był żart.
1: Babuniu Anerl, tak zimno u ciebie?
4: Ach, moje dziecko, zimno, bo od kilku dni już nie palono.
3: Jak to? Dlaczego?
1: A pani Huber, no ta z naprzeciwka, ta przyjaciółka babuni od serca, nie mogłaby napalić w piecu? Czemu? Tyle to razy robiła.
4: Zapewne. Tylko widzisz, pani Huber umarła.
3: To niemożliwe. Pani Huber? Kiedy?
4: Niedawno, coś tydzień temu, onegdaj był właśnie pogrzeb.
2: Ach, pani Nanino, i nie dać mi znać, że pani tu sama. Nie, to doprawdy w głowie się nie mieści.
4: Jakże dać znać, panie Laroche, kiedy odkąd pani Huber już nie ma, nikt tu nie zachodzi.
3: Babuniu, jak można nie posłać po nas?
4: Mówię ci przecież, że siedzę tu sama od kilku dni już i radzę sobie jak umiem. Zresztą wcale mi nie zimno. Powiem nawet, że gorąco.
2: Pani Nanino, widzę, ma pani gorączkę i to dość znaczną.
3: Ale chyba nic poważnego.
2: Nie, nie, to przejdzie. Trzeba tylko zaraz wezwać lekarza. Nie traćmy więc czasu. Otóż ja pójdę, Mitzi zostanie tu, a Fryda ze mną. Trzeba kupić drzewa.
3: A gdzież o tej porze?
2: Można jeszcze, można. No i coś do picia.
3: Ale co?
2: Mleka. Czy ja zresztą wiem? Potem doktor powie, czego trzeba. A teraz musimy pośpieszyć się. Frydo, chodź.
4: Kochani, tyle przeze mnie kłopotu.
2: Słuchaj, no, Mitzi, gdyby się zdarzyło, że ja i Fryda będziemy musieli zabawić dłużej, ty po pewnym czasie pójdziesz do mej znajomej, pani Löwy. Wiesz, zaraz obok, dom 315, i poprosisz ją, aby przyszła tutaj. Jej pomoc bardzo nam się może przydać. Zresztą sam zajdę tam, a i ty również. Tu me salut, au revoir. Madame Nanin, niebawem wrócę. Tymczasem... Bonsoir!
4: Bonsoir, panie Laroche. Bonsoir, bonsoir. To dobry człowiek. I aktor też dobry. Nieraz z nim grałam. Wiesz, później już, kiedy... Co się ze mną dzieje? Ciemno mi, Mitzi.
3: Co ci jest, babciu?
4: Nic, nic. Tak przyjemnie usłyszeć bonsoir. On tak zawsze mówił. Bonsoir. Nigdy inaczej.
3: Kto, babuniu?
4: Mówię ci, że on. Bo ja jestem Aner, ta, którą kochał Amadé. To dawno.
3: Babciu, ja przecież wiem, że pan Mozart kochał babunię, jak kocha się ranek młodym złotem umyty. I wiem także, iż w czarodziejskim flecie byłaś pierwszą paminą, że cię uczył, kształcił, karmił swym sercem, jak ten ptak swoje pisklęta. Babcia wie, jaki ptak.
4: Wiem, kochanie, wiem. Lecz świat jak zawsze zapomniał o wszystkim. O mnie też zapomniał. Zapomniał nawet o jego grobie. Choćby go nawet wszyscy zapomnieli i nikt go nie grał, i nikt go nie słuchał, on żyje wiecznie drgnieniem mego serca, w mej krwi, w mym ciele, w mym oddechu, w wszystkim. Bo przecież jestem tylko nim, tylko nim.
3: Jak ty ślicznie powiedziałaś, babciu. Nigdy dotychczas nie kochałam jeszcze. A te miłostki przy świetle księżyca to głupie żarty. Pewnie pusta jestem i nie wiem nawet, czy kochać potrafię. Ale ja ciebie rozumiem, babuniu. I gdybym miała kochać, to tak jak ty.
4: Oj, Mitzi, nie wiesz, dziewczyno, co mówisz. Słuchaj, no, otwórz komodę. W tej górnej szufladzie. Po prawej stronie. No, sięgnij. Znajdziesz tam pudełko. Jest? Podaj.
3: Już niosę, babciu.
4: O tak. Popatrz, no widzisz, to jest wachlarz, który z Frankfurtu przywiózł mi Amadé. Gdy wrócił, zaraz przyszedł. Byłam w domu sama. On wszedł, ukłonił się i stanął. I nic nie mówił, tylko patrzał na mnie. Kiedy przychodził, zawsze przynosił mi róże. I teraz też miał w ręku róże. Nagle, gdy tak stał, wydał mi się taki, nie powiem ładny, bo ładny to nie był, ale taki jakby z innego świata, że pomyślałam, czy to naprawdę on. Tego wieczoru podarował mi ten wachlarz. O, widzisz? To już tyle lat, a jaki piękny. I pachnie, czujesz, różami.
3: Może on bardzo cię kochał?
4: Bardzo.
3: Jednego tylko nie rozumiem, babciu. Jeśli on ciebie kochał, a ty jego, trzeba było wziąć ślub.
4: Ślub?
5: Niezła myśl. A Konstancja nie stała między nami.
1: Ja nie zważałabym na to. Też coś? Każdy ma prawo do swojego szczęścia.
5: Zbyt byłam dumna, aby kraść jej męża. Chociaż wiesz, miałam takie chwile złe, że chciałam to zrobić, ale nie zrobiłam. Nie śmiałabym mu potem spojrzeć w twarz.
1: Dlaczego? No tego nie pojmuję. Czemu?
5: Ja mogłam przecież za mąż wyjść 100 razy, odkąd ja przestałam śpiewać.
1: Bo z babci była przecież śliczna panna.
5: Kochał się we mnie taki miły chłopak. Hrabia był z Styrii i bardzo przystojny. Ach, jak on szalał, wprost umierał dla mnie. On czasem śni mi się. A Mady nigdy.
6: To babci nigdy nie śni się pan Mozart?
5: Nie, tylko czasem zazwyczaj o zmroku staje przy mnie.
6: Kto?
5: Któżby. A Mady? To on jest, ja wiem, to na pewno on, a nie złudzenie żadne, choć nie widzę. Nieprawda, raz go widziałam, o tutaj.
6: Babcia widziała?
5: Zaraz ci opowiem. To było temu z 20 lat. Miałam robotę w kuchni i po coś tu weszłam. A to lustro wisiało w tym miejscu, gdzie teraz. Było pod wieczór, a na dworze ślicznie. Wchodzę i nagle w lustrze stoi on, Amade, i trzyma róże. I patrzy z takim uśmiechem, że me serce drgnęło. Rzuciłam się do niego, a on tylko podniósł rękę, jakby chciał mnie wstrzymać, jakby mi powiedzieć chciał, jeszcze nie. Potem powoli zniknął w lustrze i znów zostawił mnie na wiele gorzkich lat.
6: Czy to w tym lustrze? Ja się boję duchów.
5: Ależ to nie był żaden duch. To Amady. Kropla w krople, taki sam jak w ten wieczór, kiedy pierwszy raz grano flet. Oklaski już umilkły, a on wyszedł z orkiestry. Cała kompania biła brawo i choć zbliżała się jesień, było mnóstwo kwiatów. W ten czas on podszedł do mnie, do paminy, pocałował mnie w rękę i podał kwiaty. I kwiaty... Kwiaty, kwiaty, kwiaty.
6: Babciu, co tobie? Czy ci słabo? Powiedz, babunio droga, babciu.
5: Co, dziecino?
6: Co tobie, babciu?
5: Nic, nic. Daj mi wody, to zaraz przejdzie.
6: Czy już babci lepiej? Podać coś?
5: Nie, nic. Już mi trochę lepiej.
6: A może teraz pójść po panią Lewę? To niedaleko.
5: Jak chcesz. Lecz nim wyjdziesz, zgaś nową świecę i połóż na stole. Trzeba oszczędzać.
6: Zaraz wrócę, babciu. Za chwilkę. Może nawet razem z Frydą. Do widzenia, babuniu.
5: Do widzenia.

0: jestem.
1: Przyszłyśmy.
0: Przyszłyście? A kto?
1: My.
0: Czekajcie, nie poznajesz nas? Tak tutaj ciemno.
1: Zaraz będzie jasno.
0: Ach, moja Huber, to pani... Ach, jak to dobrze, że panią widzę. Z panią radość wchodzi zawsze do domu. I ty, Pepper, ty także? Razem? Gdzieście się spotkali?
1: Jesteśmy teraz wciąż razem, więc razem przyszłyśmy.
0: Jak to? Pepper mieszka przecież na Weringu, przy samym końcu...
1: Dawniej.
0: W tym starym dworku, gdzie po prawej stronie jest winiarnia, a z lewej w oknach kwitną takie śliczne pelargonie. Pamiętam, ty grałaś wtedy królową nocy, a ja paminę.
1: Dawniej.
0: Co? Dawniej? A pani?
1: Czy to nie wszystko jedno, gdzie się mieszka? Mieszkania zawsze są tylko chwilowe. A myśmy przyszli odwiedzić cię, Anerl. Czy ty wybierasz się gdzieś? Na przyjęcie? A może na bal?
0: Boże, skąd ta suknia? Ja żadnej takiej... Ależ to ta sama, którą miałam w ten czas. Tego wieczora, kiedy on przyszedł do mnie pierwszy raz, tak to ta sama, chyba się nie mylę. To samo fiszy i ta sama polonez. Co to znaczy?
1: Nie widzisz, Anerl? My też nie w takim stroju jak zwykle, jak co dzień.
0: Prawda, wy również. Nie rozumiem tylko...
1: Kto wie, może i wystroiliśmy się na bal. Kto wie? Uwielbiałam bale. Gdzie bal, tam ja. Śmiech bez troski biegł za mną jak cień. Aż w końcu sam się zmienił w jeden ogromny cień.
0: Głupstwa.
1: O nie, Anerl, bo ja już wiem, czym jest ten wielki bal, na którym nie będzie białego walca.
0: A skąd je wzięliście, te stare suknie? Dziś się nie nosi.
1: Skąd? To bardzo proste. Z naszej młodości. Otworzyliśmy ją jak starą szafę, no i wyjęliśmy. Tyś swoją, Anerl, też wyjęła stamtąd.
0: Zapewne, pani Huber, bo skądinąd. Ach, gdyby z suknią można wyjąć młodość.
1: Po co? Młoda jesteś i dziś. Spójrz mi w twarz, Anerl. Powiedz, czy nic cię w niej nie dziwi?
0: Zaraz. Tak, powiem, ale się nie śmiejcie. Żeś bardzo odmłodniała, droga Huber. Cera prześliczna, jakby z alabastru. I ani jednej zmarszczki. Ty też, Pepper, białaś jak posąg. Tylko proszę cię, nie patrz tak sztywno, jakbyś patrzyła w nic. Chciałabym wiedzieć, gdzie sprzedają młodość. Ten adres warto zapisać.
1: Sprzedają?
0: Znamy się nie od dziś, a wyglądacie, rzec można, jak podlotki.
1: Tak, podlotki.
0: Zdradź ten sekret, nie kryj.
1: Bo widzisz, Anel, ci, co odchodzą, śnią się zawsze młodzi.
0: Odchodzą? Gdzie odchodzą? Gdzie odchodzą?
1: Wierz mi, to czasem jest nawet zabawne, bo tam jest wiele śmiechu, ogromnego śmiechu. Konstelacjami, które niby złowrogie pająki obsiadły niebo i przędą śmierć, wstrząsa ten śmiech. A my też śmiejemy się razem z nimi. Nie, tylko my się śmiejemy, my umarli. Co to jest żart bogów, wiemy tylko my. Chodź z nami, Anerl, z nami, których nie ma. Śpiewać będziesz pieśni tych, których nie ma i kochać miłością tą, której nie ma. I to jest ten nasz bal, wiesz, ten wielki bal.
0: Boże.
1: Co ci jest, Anerl? Zdawało się, żeś się zdrzemnęła. Czy coś ci się śniło?
0: Tak, śniło mi się, że... Ktoś stał nade mną i mówił o miłości, której nie ma.
1: Ach, że też pani wciąż o tej miłości.
0: A może to wy mówiłyście?
1: My? My o miłości nie mówimy nigdy.
0: Wyście mówili, że wszystko jest śmiechem wygnitych ust śmierci. Wy, rozpustnice! Tak, rozpustnice we wszystkim, w śmierci też. Dlaczego wstaliście? Dokąd idziecie? Pani Huber, Pep, nie chciałam obrazić. Mój Boże, obie już poszły. Tak nagle i nawet się nie pożegnali.

0: Co to? Boże, co to znaczy?
1: Do stóp jej kwiat się kłoni. Pamina tu?
0: Papageno, kochany Papageno. Na pewno czarnoksięski flet cię przywiódł.
1: Nad szampan nie masz wina, nad uścisk nie masz nic. Wiedenka to...
0: Ach, Papageno, nie widziałam cię już chyba ze 100 lat. Nic się nie zmieniłeś. Jak zawsze w piórkach, wyskubanych tęczą z ogona.
1: Cóż, że nas maj odleciał i kląsk słowiczy i woń osennych sadów. Jesień też jest śpiewna.
0: Dlatego skrzypisz tym jesiennym szeptem.
1: To nie, inne są przyczyny.
0: Jakie?
1: Kiedyś ci powiem. Rzadko śpiewam teraz i cicho.
0: By głos nie zachryp.
1: Tak, zresztą zawsze to lepiej, kiedy jest się cicho.
0: Ja także przestałam już śpiewać. Odkąd przez szparę niedomkniętych drzwi ujrzałam, jak w blasku kopcących świec kładziono go na prostym kuchennym stole. Mego Amadę. Chciałam go zobaczyć raz jeszcze. Wtem ona zatrzasnęła drzwi i przyszła ciemność i usunęłam się w noc.
1: No tak, rozumiem, ale nie odpłaczesz niczego. Jego nie odpłaczesz także. Spojrzyj na mnie, spojrzyj i uśmiechnij się.
0: Ach, Papageno.
1: Co tam, wszystko fraszka. Ślicznie wyglądasz, jak w ten czas, panino.
0: Dobrze wyglądam, sama nie wiem czemu. A ty też jesteś jak dawniej wesołym ptasznikiem w kubraczku z piórek sujki i ciepłym snem wielkiego serca wiosny, która na imię miała Amadę. Z tobą, Papageno, blądziłam wśród drzew zaczarowanego lasu, a w górze ptaki śpiewały skrzydłami ze złota.
1: Wierz mi, jakby to określić, Pamino. Otóż zmieniłem krąg działania, to jest...
0: Mów jasno.
1: Nic nie kryję, widzisz, dawniej... Łapałem ptaszki, szczygły, gile, czyże, na pętle, w sidła, na klej, jak się dało, i do klatki, do klatki, do klatki, chórz. A dziś łapię dusze, duszki, duszyczki, też pierzasty naród i też do klatki.
0: Oszalałeś? Duszę lowisz?
1: A właśnie.
0: Po coś tu przyszedł?
1: Może też po duszę.
0: Czyją?
1: Domyśl się.
0: Bardzoś tajemniczy. A czy te dusze to nie coś z opery?
1: Osądź już sama.
0: Nie znam się na duszach i nic mnie twoje łowy nie obchodzą.
1: Nie wiem, dlaczego gniewasz się, Pamino.
0: Tyś jest dla mnie żywym cieniem dni, które mym życiem są i moją śmiercią. Urzekł nas głos fletu. Urzekł głos fletu.
1: A ona pewno podsłuchuje nas.
0: Kto?
1: Ona z bractwa czarnoksięskiej fletni. Wiesz kto? Wszędzie krąży jak głodny wilk i węszy wszędzie. I w snach, i na jawie. O, ona potrafi zabijać wszystkim, nawet nieśmiertelnością. Tak, Pamino?
0: Królowa nocy.
1: Któż mógłby być inny?
0: Przecież ona jest z opery.
1: Z natchnienia. A ja nie jestem z opery, tak samo jak ty, Pamino, z tej samej, choć z innej. Nad szampan nie masz wina, nad całus nie masz nic. Wiedenka to dziewczyna z postawy, z oczu, z lic. Do stóp jej kwiat się kłoni, narcyzy ruszę.
0: Papageno. Co robisz, Papageno? Nie ma go. Ach, ta starość. Starość. Starość.

0: co?
1: Przyszedłem.
0: Ach, Amadé. Wiedziałam, że przyjdziesz dziś, że na pewno. Od samego rana wiedziałam. I tak mi serce stukało, jak mały chłopak. Tylko, że jest mi trudno...
1: Siądź, Nanino.
0: Powiedz mi jedno, Konstancja nie robi ci już wyrzutów?
1: Nie, już mi nie robi.
0: A ja tak zawsze boleję, że żona twoja ma do mnie żal, że mówi o mnie źle i że może ja jestem też trochę winna.
1: Cóż zrobić? Konstancja jak żona. Czy cię bardzo to dziwi? Siądź, kochanie.
0: Dobrze, usiądę. O, już siadam.
1: Tylko ostrożnie, miła.
0: Miła. Tak dawno nie słyszałam tego słowa, miła. Ty jeden tylko umiesz je wymawiać. Tak wymawiać, że krew mi dziś jeszcze rumieńcem oblewa twarz. Miła. Lecz to cię nie rozgrzesza, Amadé? Och, nie. Dlaczego nie przychodziłeś tak długo? Dlaczego nie było cię już tyle dni? Ostatni raz, wiesz, wtedy, gdy tam w lustrze. I nigdy już.
1: Widzisz, byłem zajęty. My jesteśmy czasem bardzo zajęci.
0: Kto?
1: My. Tam.
0: Ale jedną chwilkę mógłbyś najdroższy znaleźć dla swojej Naniny. Chociażby małą chwileczkę, nic więcej. A ja tak czekałam. Co dzień czekałam. Czekałam tygodnie, czekałam lata. Zawsze czekałam, a tyś nie przychodził.
1: I jestem.
0: Jesteś. Nareszcie. Mój krzyk dopadł cię, jak ptak z czerwonego ognia u samych rozstajów nocy. Tyś niebo me, kwitnące śmiechem obłoków. Tyś wiosna i lato, tyś jesień i zima. I wszystko, wszystko, wszystko, co już było i co będzie. Panie mój i Boże.
1: Nani.
0: Cicho, cicho, wiem, bluźnie. Ale czymże ja jestem, książę, gdy ty jesteś? Siwym błyskiem świtu, co lśnie dla ciebie. Nocnych ptaków, srebrnym śpiewem dla ciebie. Ale i ogniem, który chłonie ciebie i trawi ciebie i spala ciebie tak, żeśmy oboje tylko proch i popiół. Proch i popiół, tylko to. I więcej nic. Dlaczego milczysz?
1: Bo patrzę na ciebie.
0: Ach, nie patrz na mnie, bo muszę się plonić jak kwiat w twym ręku.
1: Więc pójdziemy nań. Dziś chciałbym zabrać cię stąd, już na zawsze.
0: Naprawdę? Już na zawsze? Och, mój Boże, nawet we śnie nie mogę marzyć o tym. Na zawsze z tobą. Ale kiedy?
1: Zaraz.
0: Zaraz? To być nie może. Trzeba przecież jakoś się przygotować, zabrać rzeczy.
1: Po co? Pójdziemy razem. To krótka droga.
0: Chociażby nawet. Tylko ja nie mogę. Ledwie już stoję. I to wówczas tylko o tym mnie podniosą. Jakże ja iść będę?
1: Spróbujesz na nie.
0: Mój drogi, mój miły, uwolnij mnie od tego, błagam, Amadé.
1: Jak chcesz. Coś z tych dawnych twych uporów zostało w tobie, Nanino. Zostało.
0: Największy mój upór to moja miłość. Och, bo nie ma miłości bez uporu.
1: Muszę już wracać. Czas na mnie i czeka mnie droga.
0: Droga czeka? I czas już? Zaraz. Dobrze. Idę z tobą.
1: Nani.
0: Nie chcę, byś szedł sam. Nie chcę, byś znikł mi na zakręcie. A potem długo, długo nic i nic. I nic. I tak latami. Latami, latami. Nie chcę, bo nie przyjdziesz.
1: Niełatwo mi przyjść.
0: Niełatwo ci przyjść. Ale ja muszę pójść z tobą. Amadé, chodźmy.
1: Ani.
0: Co?
1: I ty chcesz iść ze mną?
0: Tak.
1: I rzucić to wszystko?
0: Tak.
1: I już nigdy nie zobaczyć ani tego nieba, ani tych domów, ni drzew, ni ludzi, ani tej izby. Tak?
0: Tak. Tak chcę.
1: Nani, dobrze, pójdziemy razem.
0: Ach, jak ja ciebie kocham, Amadé.
1: Chodź, Nani. No, chodź.
0: Popatrz, mogę chodzić. Słuchaj.
1: Co, Nani?
0: Słuchaj, Tam jest taki próg, a ja się boję, ja się bardzo boję.
1: Nie bój się, miła, przejdziemy go razem.
0: Ale...
1: Mówię ci, nie lękaj się, Nani, chodź.
0: Czekaj, pozwól mi tylko raz jeszcze spojrzeć za siebie, tylko raz popatrzę.
1: Popatrz, miła.
0: Ach, jakie czyste wody, rzeka, to Als. I wszędzie tak zielono. Kwiatom twarzyczki śmieją się jak dzieciom. I wiosna jest. Czy widzisz?
1: Widzę, miła.
0: Popatrz, poznajesz? Tak, to ten sam lasek, gdzieśmy się wtedy spotkali. A tyś był dla mnie tak dobry. I ten pień wciąż leży, gdzieśmy siedzieli. A ty byłeś strasznie pocieszny i miałeś taką minę, że... Zaraz... I ścieżkę widać. Ktoś nią idzie. Kto to idzie? Popatrz, to my. Ach, Boże. To my. Znów razem. Znów idziemy razem.
1: Podaj mi rękę, Nani, i chodź.
0: Idę.

0: Ależ otwarte.
1: Znów ciemno? Nici, gdzie ty się podziewasz? Babciu? Babuniu? Panie Larusz, prędko, tu się coś stało.
2: Zaraz, panno Frydo, po co tak krzyczeć? Była tu gdzieś świeca. O, jest. Zapalimy świecę, zobaczymy.
1: Kiedy ja się czegoś strasznie boję. O, panie Larusz, drogi panie Larusz.
2: Spokojnie, moja Frydo, spokojnie. Odeszła. Lecz skąd się tu wziął ten wachlarz? Kiedyś przywiózł go jej sam pan Mozart z Frankfurtu. To pewnie podala Micji. A gdzie Micji?
1: Nie wiem, panie Larusz.
2: Coś tu musiało zajść, kiedy jej nie ma. Poszła po panią Lewę?
1: Nie wiem, nie wiem. Panie Larusz, widzi pan?
2: Co?
1: Jak to? Nie widzi pan?
2: Ale co?
1: Tę różę.
2: A tak, rzeczywiście, róża.
1: Tak, róża.
2: W lutym co prawda niełatwo o róże.
1: To dziwne.
3: No, jestem już. Pani Lewy przyjdzie zaraz. Ale co tu tak pachnie? Czemu wy macie takie głupie miny? A ty mi nie becz, bo masz łzy za darmo. Pan także, Larusz? Co? Babciu? Babuniu? Babciu najmilsza? Babuniu najdroższa?
2: Skąd wzięłaś te róże, Micji?
1: Ja? Róże?
2: Patrz.
1: To nie ja. Ja nie przyniosłam. My też nie.
3: Więc kto? Ach, mniejsza, nie róża. To włosy jej pachną. Babuniu, nasza najdroższa.

0: Wysłuchali Państwo słuchowiska według ostatniej niedokończonej sztuki Willa Machorzycy, Pożegnanie, wykonane w Polskim Radiu Kraków w 1961 roku w rolach głównych m.in. Zofia Jaroszewska, czyli niezapomniana prezesowa Zasławska z Larki Ryszarda Bera, Witold Sadecki, Marek Walczewski czy Maria Zaczek.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Karol Nemo i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Asian Dub Foundation. We wrześniu 2020 roku zespół wydał piosenkę ze Stewartem Lee zatytułowaną Coming Over Here. Utwór ten był oparty na sketchu z programu BBC Stewart Lee's Comedy Vehicle, który był rutyną o polityku UKIP, a później przywódcy partii Paulu Natalu. W grudniu 2020 roku opublikowano teledysk do piosenki, który był częścią internetową kampanii mającej na celu doprowadzenie utworu do pierwszego miejsca na czas listy przebojów opublikowanej przez Official Charts Company 31 grudnia 2020 roku, czyniąc go tym samym Brexit Day Number One. Piosenka zadebiutowała na 65. miejscu na UK Singles Chart i dotarła do pierwszego miejsca na UK Singles Sales Chart. Dobra, dziś posłuchamy płyty z roku 2020, Access Denied. Oto spis utworów. Can't Pay, Won't Pay, Stealing the Future, Frontline, Access Denied, Realignment, coming Over Here, Human 47, Mindlock, Swarm, Lost in the Shadows, Youthquake Part 1, Greta Speaks, gościnnie Greta Thunberg, New Alignment, Frontline Santiago i na koniec Smash and Grab the Future. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia w poniedziałek o stałej porze. Mówił Karol Nemo.

0: ارفع ارفع ارفع
1: ثانية احمد
0: على الاجندة بخير
1: ابو اي 7 سو يو دون نو.